0: rozhlas, Radio Wave, děláme vlny. Děláme vlny.
1: Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego. Bez sex pod ego.